0: kura. Wada ne ntontom anante frɛ ne mu anketenkete bi ha wadwene. Ɛyɛ ankasa. Ɛno nti na me use Holy Multi-Purpose Insecticide Spray. Ɛde ku ntontom ntafrɛ ne mu anketenkete ne nyinaa. Ɛnti kwagye Holy sesia ne dan na papa. Holy Mosquito Quell. Holy Multi-Purpose Insecticide Spray. Dan na kronkron. Sɛ wopɛ dodo atu a, frɛ 0302-6815-82. Kumase 0322-037623. Uspray wo dɛm a, kae ne firi hɔ minute edunum ansa na wawura hɔ. Afei, ɛnsɔ mosquito kwɛl nsi so abra wowɔ dɛm mu hɔ.
1: Ɛnfa nto baabi a mmɔfra nsa bɛka.
0: FDA agye adwadie nkratoe atom. Med